vantoni wira na huma chipo yala avinre nicho na woreli hanani wi na la wiwa machipo mpaka ilikulukune rahu nikumodho nipuro nenla no tepo wira na michipo machipo imoha moha ni helebo bakhani samkeresha thowi na khavihere asinni huyale anavekela kwasa kwasa ni hahiye onyo hulela elukulu ikruela ya machipo amkeresha melancia dimos.